0: Bubbity boom.
1: This is crazy.
0: Bubbity boom.
1: Oh.
0: Bubbity boom.
2: Go ahead. Make my day.
0: Bubbity boom.
1: Wow.
0: Bubbity boom.
1: Wow. Wowee.
0: Bubbity boom.
1: Oh.
0: Bubbity boom.
3: Boat.
0: Bubbity boom. Bubbity boom.
3: Boat.
0: Bubbity boom.
1: Oh.
0: Bubbity boom.
4: I am thin and gorgeous.
0: Bubbity boom.
5: Okay.
0: Bubbity boom.
6: Right.
0: Bubbity boom.
7: Aha.
0: Bubbity boom.
1: Wow.
0: Bubbity boom. Bubbity boom.
1: Whoosh. Wow.
0: Bubbity boom.
8: All right now.
0: Bubbity boom.
8: To a leer. They to a leer.
0: Bubbity boom.
8: All right now. To a leer. They to a leer.
0: Bubbity boom.
8: To a leer. They to a leer.
9: Come on and dance a jig.
0: Bubbity boom.
10: Oh my god.
0: Bubbity boom. Bubbity boom.
10: Oh my god.
0: Bubbity boom.
1: Wow. Wowee.
0: Bubbity boom.
10: Oh my god.
0: Bubbity boom. Bubbity boom.
10: Oh my god.
0: Bubbity boom.
8: All right now.
0: Bubbity boom.
10: Oh my god.
0: Bubbity boom.
11: Listen as I play.
0: Bubbity boom.
12: Lum-dum-dum, little lum-dum-dum.
10: Oh my gosh.
8: To a leer, to a leer. All right now.